0: skrzynka pocztowa Lucian Kaduch. Wiadomości po sygnale.
1: Scheiße, ich hab Sehnsucht nach dir.
2: Przyjdziesz?
3: Zaraz.

0: Margarete Dubku! Kommissariat Polizei?
1: Ja, hallo. Ich suche Herrn Gadocha. Gadocha, es ist sehr dringend.
0: Czy ktoś, ktoś wie, gdzie Gadocha jest?
2: Tak, pan w szpitalu, filmiście.
0: Gadocha jest w szpitalu.
1: Spitali? Wie, Spitali? Also im Krankenhaus?
0: Spital Świnoujście.

0: Schwester sind alle jemand bei euch. Das dann schon.
1: Nie zaciągnął dopiero teraz przyjeździesz.

0: skrzynka pocztowa Lucian Gadoch. Wiadomości po sygnale.
1: Scheiße, ich hab Sehnsucht nach dir.
2: Przyjdziesz?
3: Zaraz.

0: Telefon.
1: Hey, Tupku. Kommissariat Polizei?
2: Ja, hallo. Ich suche Herrn Gadocha. Gadocha, es ist sehr dringend.
1: Czy ktoś wie, gdzie Gadocha jest?
0: Tak, pan w szpitalu się mieści.
1: Gadocha jest w szpitalu.
2: Spitali? Wie, Spitali? Also im Krankenhaus?
1: Spital Świnoujście.